0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

4 minuty po godzinie 7. Dzień dobry, cześć i czołem. To Akademickie Radio Centrum. Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie. Bardzo mi miło, że się włączyliście. Dzisiejszy poranek, no bardzo rześki, tak by trzeba było to określić. Chyba już taki jesienny, mimo tego, że do kalendarzowej jesieni jeszcze miesiąc, to poranek 9 stopni zdecydowanie dobrze pobudza. Jeżeli macie możliwość, wyjdźcie na chwilę na dwór. Naprawdę nie będziecie potrzebować kawy, tylko wyjdźcie w krótkim rękawku, to się orzeźwicie. Głowa do góry, startuję i jestem z wami oczywiście do godziny 10. Zapraszam.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

Mam nadzieję, że w przeciwieństwie do teledysku Blair sęk tu, pokój w tym momencie wasz nie jest rozwalony, a jeżeli tak, to przez to, że po prostu wstaliście dopiero, jeszcze gdzieś tam kołdra leży. Pobudzająca bardzo piosenka. A teraz The Strokes i nowość od nich, płyta z 2026 roku, Reality Awaits, oceniana w sposób bardzo mieszany, bo jest ona dziwna, ale trzeba przyznać, że Dine and Dash zdecydowanie bardzo dobry utwór. Jeżeli potrzebujecie chwili spokoju i refleksji do kawy, to myślę, że idealnie.

No to drodzy Państwo, 21 minut po godzinie 7, a więc czas na to, żebyśmy przeszli do wiadomości lokalnych z Lubelszczyzny. Na sam początek dziennikwschodni.pl. Od ciemnych bram do internetu, jak zmieniała się przestępczość w Lublinie. Czyli które regiony Lublina kilkadziesiąt jeszcze lat temu były uważane za takie, do których się raczej nie chodzi, a szczególnie po nocy. I jak w tym momencie przestępczość w Lublinie wygląda, no właśnie, współcześnie. Czyli jak to wszystko się zmieniało, czy w ogóle jakieś pozostałości tych niebezpiecznych dzielnic jeszcze są. Razem ze zdjęciami i z przekrojem czasowym. To wszystko na dziennikwschodni.pl. Dzisiaj myślę, że naprawdę bardzo ciekawa lektura. Następnie Kurier Lubelski informuje o tym, że wczoraj w Zamościu ludzie zostali obudzeni w dość nietypowy i nieprzyjemny sposób, ponieważ około godziny 7 mieszkańcy Zamościa usłyszeli kilkuminutowy sygnał syreny alarmowej. Jak poinformował prezydent miasta Rafał Zwolak, syrena została uruchomiona poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie. W ramach zaplanowanych ćwiczeń doszło jednak do pomyłki, bo zamiast cichego testu rozbrzmiały po prostu wyjące syreny. No i trzeba było przepraszać. Całość incydentu opisano na kurierlubelski.pl. No i na sam koniec Lublin 112, a tam o mieszkańcach Turki, którzy mają no już trochę dość, bo mieszkańców osiedla obudził pisk opon i huk. Gość staranował cztery auta i uciekł. I mieszkańcy osiedla Borek w Turce uskarżają się na regularne przekraczanie dozwolonej prędkości oraz na nocne wyścigi i driftowanie. No i po raz kolejny dwie noce temu doszło tam do niebezpiecznego zdarzenia, w którym to kierowca Audi staranował cztery auta i uciekł. Także mamy Need for Speeda w domu i jest nim osiedle Borek w Turce. Trzymajcie się tam. Całość artykułu na lublin112.pl. Tam są opisane również inne ekscesy, które tam się dzieją. No, polski Nowy Jork, a właściwie lubelski Nowy Jork, by tak wychodziło, że to jest Turka. Dziękuję za prasówkę. Następna po godzinie 9.00.

pół do ósmej wybiło, a więc czas na informacje drogowe. No i one są takie, że przez Lublin przejedziecie raczej bez problemu. Wiadomo, Aleja Unii Lubelskiej ciągle trwa remont. Klasyk. Ale poza tym, w tym momencie Lublin bez większych przystanków powinniście przejechać do pracy. Widać, że studenci jeszcze nie wrócili, więc prawdopodobnie macie jeszcze czas tak do połowy września, żeby się pocieszyć Lublinem bez większych utrudnień. Jeśli natomiast one się pojawią, oczywiście dawajcie znać 515

0: go, jak będziecie wracać wieczorem z pracy, ponieważ temperatura po 20 będzie spadać poniżej 20.
1: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
3: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
2: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
3: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
2: No w Brikomanie, a gdzie?
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Głowa do góry.
1: Dzień się wytarł od naszego bycia, odchodzenia ci w myślach.

20 minut pozostało do godziny 8. To Matylda Łukasiewicz, piosenka Myszka. A jeżeli jesteśmy w temacie zwierząt, to jeżeli chodzi o kozły, ktoś chce nam je ukraść. No mamy te koziołki, które stoją przy ulicach różnego rodzaju w Lublinie, nie tylko na Starym Mieście, ale też na przykład przy Szpitalu Wojskowym na Racławickich. No jest ich sporo w naszym mieście, no i okazuje się, że ktoś chce je ukraść, a właściwie podwędzić pomysł, bo Poznań stwierdził, że jak Wrocław ma swoje krasnale, Katowice mają beboki, to oni chcą mieć koziołki. No tylko nie pomyśleli, że ktoś już ma koziołki, my mamy koziołki, no i trzeba to jakoś rozwiązać. Wydaje mi się, że po prostu Poznań powinien znaleźć sobie własne zwierzę, a nie kozła. My mamy kozła, my mamy koziołki, także ukradzione. My byliśmy pierwsi, zaklepane. Nie wiem, może po prostu powinni zmienić godło. Karpia chyba nikt nie ma, jeżeli chodzi o miasta polskie. Chociaż to trzeba też sprawdzić, być może ktoś ma. Także tak, jest afera koziołkowa, bo Poznań chce podwędzić. Trzeba wziąć Poznań za rogi moim zdaniem, bo trochę się rozbestwili w ostatnim czasie.

The Motherlode od zespołu Mastodon. 11 minut pozostało do godziny 8. To jest utwór, którego teledysk wywołał niemałe zamieszanie, a to zatrzęsienie właściwie można by było powiedzieć, ponieważ duża ilość kobiet poruszających pośladkami tam znajdowała się na teledysku Mastodon. Dużo krytyki spadło na zespół. No, trzeba przyznać, że metal progresywny połączony z twerkowaniem jest dość egzotycznym rozwiązaniem, ale Mastodon powiedział wtedy, że no to była taka satyra na to, że w popie bardzo dużo tego typu treści jest i to było takie no wyśmianie tego w połączeniu z metalem. No niezłą imprezę musieli mieć na tym planie zdjęciowym. No to w temacie imprezy. Oddział zamknięty i piosenka Party.

H.I.M. Mam nadzieję, że was przytulił bardzo mocno tą piosenką z samego rana, Right Here In My Arms. Minęła godzina 8:04 po w tym momencie, no a to oznacza, że wkraczamy w drugą z 3 godzin głowy do góry. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli do nas dołączyliście, Krzysiek Walter Kronek przy mikrofonie. Niezmiernie mi miło, że postanowiliście spędzić ten poranek dzisiaj z nami. Smacznego śniadania, jeżeli jecie, pysznej kawusi, jeżeli pijecie obecnie kawę, dobrej drogi, jeżeli jedziecie do pracy i czego jeszcze byście sobie życzyli, bo trudno im powiedzieć, co jeszcze można po ranku robić. A, wiem, można ćwiczyć na przykład do Radia Centrum. Myślę, że też dobre. To dobrych ćwiczeń w takim razie. Judas Priest być może do tych ćwiczeń będzie pasował. Do śniadania pasuje jak najbardziej. Never the Heroes. Rozpoczynamy godzinę 8:00.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
3: Radio Centrum 98,2 FM.

Miłosna piosenka od Scorpions, No One Like You, czyli nikt taki jak ty. No i słuchajcie, w kontekście właśnie miłości i dopasowywania się, najnowsze badania austriackich naukowców z dziedziny psychologii udowodniły, a właściwie pokazały, że większe znaczenie w związkach niż dopasowanie charakterów ma to, jakiej muzyki słuchamy. I dlaczego? No bo podzielono się na grupy, podzielono dwie grupy. Jedne osoby były dobierane pod względem właśnie cech osobowości, a drugie to były pary. I badano, w jaki sposób to wszystko się składa. No i się okazało, że pary bardzo rzadko były realnie podobne do siebie, jeżeli chodzi o cechy osobowości. To znaczy jedna osoba była introwertykiem, druga ekstrawertykiem, jedna bardziej była nastawiona na sukces, druga mniej, ale łączyło je bardzo mocno to, że słuchali bardzo podobnej muzyki, z podobnych gatunków muzycznych. No i z czym to ma związek? No prawdopodobnie z tym, że muzyka bardzo mocno wpływa na to, jak jesteśmy emocjonalni. No i szukamy kogoś, kto będzie miał podobną emocjonalność do nas, no więc dobieramy sobie kogoś, kto słucha podobnej muzy. Być może w małżeństwach słuchacie razem Radia Centrum, być może razem wybieracie się na koncerty, a może na pierwszej randce zamiast powiedzieć: ej, pójdziesz ze mną do mnie? To mówisz: ej, pójdziesz ze mną do mnie, pokażę ci moje płyty, mam ich całkiem dużo. Jeżeli ktoś nie ma szczęścia w miłości, to może powinien właśnie tego spróbować. Pokażcie komuś swoje płyty.

25 minut po godzinie 24, dobra, po godzinie 8. Buenos Aires, boskie Buenos, od zespołu Manam. No, my się przenosimy do Chin w takim razie, jeżeli chodzi o wycieczki, bo tam odbyła się Olimpiada Robotów Humanoidalnych, która, no, obfitowała w dość ciekawe wydarzenia, bo chociażby została przybita bariera i rekord ludzki ustanowiony przez Usaina Bolta w biegu na 100 metrów. Obecnie został pobity przez robota i wynosi już 9,39 sekundy, gdzie Usain Bolt w 2009 roku ustanowił rekord w biegu na 100 metrów, który wynosił 9,58 sekundy, więc już roboty są lepsze od Usaina Bolta, już mu zabrały robotę. Ale co ciekawe, roboty też wpadały zaraz po biegu na matę, na taki materac, który stał na końcu trasy, no i odbijały się od niego i się wywracały, i internet obiegły chociażby takie wideo, na których roboty się odbijają, zataczają się do tyłu i nagle lecą z nich iskry i się zapalają, tudzież roboty noszone na noszach. To też ciekawy widok, że roboty trzeba teraz na noszach wynosić. Co ciekawe, może dla was, myślę, szczególnie jeżeli chodzi o rokową stację, tegoroczne igrzyska zgromadziły 2056 robotów z 666 zespołów reprezentujących 16 państw i 6 kontynentów. Dużo szóstek w tym wszystkim. Ja przewiduję spisek. Mam nadzieję, że wy też. No to jak była mowa o bieganiu, to piosenka o bieganiu również. Foo Fighters i piosenka Run.

0: No to czas na wiadomości drogowe. W pół do dziewiątej, jeżeli chodzi o drogi w Lublinie, to ciągle mam dobre wiadomości. Nie powinno być problemu z przejazdem poza Aleją Unii Lubelskiej. Oczywiście to już stara gadka, ale również droga 830, czyli przedłużenie na Łęczowskiej, na Łęczów oczywiście. W rejonie skrzyżowania z Uliszowicami tam ciągle trwają korki, ponieważ jest remont drogi i ruch wahadłowy, więc tam możecie chwilę postać. Poza tym w tym momencie Lublin przejezdny, bez problemów. Jeżeli macie informacje z Lublina, z okolic Lublina, z Lubelszczyzny, dawajcie znać. 515 515 982. My przekażemy informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A jeżeli chodzi o informacje pogodowe, obecnie 14 stopni na plusie, dzisiaj maksymalnie do 21-22, więc tak już się jesiennie, wrześniowo powoli robi. No ale słońce również powinno nam towarzyszyć, gdzieś tam chmurki mogą się na niebie pojawić, ale raczej padać z nich nie powinno, więc szykuje się naprawdę ładny, chociaż nieco

0: Jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
1: No, bo mają wszystko taniej.
0: A jeszcze jakiś?
1: Bo mają najlepszy wybór.
0: No i?
1: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
0: Ciekawe, co jeszcze?
1: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
2: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: 19 minut pozostało do godziny 9, a więc czas na informacje, jeżeli chodzi o koncerty w Lublinie. A więc zaczynamy od 12 września, gdzie będą dwa gigi. A więc najpierw Fabryka Kultury Zgrzyt, gdzie odbędzie się Slavic Metal Night, na którym zagrają Młotna Czarownica, Slave Keeper, Merfolk i For the Plot. Jeżeli w waszej duszy gra słowiańska folkowa muzyka, to warto się wybrać. 12 września Fabryka Kultury Zgrzyt. Tego samego dnia, tylko w klubie Graffiti, odbędzie się kolejny już Trash Attack, 84. Trash Attack Lublin, na którym wcale aż tak trashowo nie będzie, bo zagrają Torture of Hypocrisy, grający Industrial Groove Metal, Mescaline ze Świdnika grający Trashy Heavy oraz Matt z Kraśnika grający Stoner Doom Metal. To również 12 września dla tych, którzy akurat nie mają aż takiej miłości do słowiańskiego folku. No i wracamy do Zgrzytu, gdzie 18 września odbędzie się Tribute to Iron Maiden, czyli The Legacy. Zagrają w klubie Zgrzyt o godzinie 18.30 18 września. Jeżeli lubicie Iron Maiden, to całkiem niezła propozycja na spędzenie wieczoru.
1: Radio Centrum.

Got the Life, Korn. No właśnie, tu pada pytanie, czy już powróciliście do życia tego poranka? No wydaje mi się, że o godzinie za 10:09 powinniście już do tego życia powrócić, a przynajmniej taką mam nadzieję. Ja powiem wam, czuję się całkiem nieźle, więc chciałbym wam przekazać część tej energii, czucie się całkiem nieźle również wam. No i mam nadzieję, że to się udaje również muzycznie, no bo po to jest w końcu Radio Centrum, żeby wam umilać poranki, południa, wieczory, noce, właściwie to całe 24/7, tak koniec końców. No to może jeżeli mieliśmy trochę nu metalu, to może trochę old metalu, a właściwie bardziej old rocka. Panowie z bardzo długimi brodami, no jeżeli chodzi o brody, to chyba nie ma nikogo, kto by miał dłuższy od nich na scenie metalowej i rockowej. Chodzi oczywiście o ZZ Top. No to panowie z brodami do porannej pielęgnacji twarzy, ciała, brwi, włosów i brody, również jeżeli taką posiadacie, polecają się. Heard It on the X od nich właśnie.

Jeśli już wystraszone oczy zmarły.

The Killers, Somebody Told Me. Ktoś mi powiedział, właściwie to zegarek, że jest już po godzinie 9, 3 minuty. Dzień dobry, cześć i czołem. Ostatnia godzina głowy do góry. Przy mikrofonie Krzysiek Walter Kronek, niezmiernie mi miło. Dzień dobry wszystkim, którzy dołączyli. Dzień dobry wszystkim, którzy są od dłuższego czasu. No i co? Zaczynamy ostatnią godzinę. Jestem z wami do 10, także prostujemy kości. Jeszcze chwilę czasu mamy.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

sierpień i wrzesień to takie miesiące, w których też często jedziemy w góry, no bo jesienne góry są absolutnie przepiękne, to było Paradise City, no i piękne góry oczywiście pięknie wyglądają, to masło maślane wyszło, ale chodzi o to, że jesienią jakoś jest ładniej. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o chodzenie po górach, rozważcie, czy na pewno chcecie brać dzieci, a jeżeli tak, to bądźcie odpowiedzialnymi rodzicami, a nie tak jak pewien Japończyk, który wspierał się na górę Fuji, bo tam ojciec, wspinając się ze swoimi dwoma synami, jeden z synów powiedział: tato, nie mam siły, nie chcę już. I ojciec powiedział: to masz tutaj ławkę, poczekaj tutaj, a my pójdziemy ze starszym synem dalej. No i nie było ich 8 godzin, bo młody został na 2000 metrów i chłopca zauważono siedzącego na ławce we mgle i deszczu na wysokości ponad 2000 metrów nad poziomem morza. Ojciec ze starszym synem wrócił po 8 godzinach. Policja powiedziała, że no halo, coś tu jest nie tak, i dała ojcu nagany, na co on powiedział, że no faktycznie, chyba trochę przesadził. Mam wrażenie, że do tej sytuacji, w której 7-latek siedzi na ławce we mgle i deszczu przez 8 godzin, pasowałaby jakaś piosenka doom metalowa, żeby opisać ten smutek. No na szczęście młodemu nic się nie stało i wszystko skończyło się dobrze, ale jeżeli idziecie w góry z dziećmi, to oceniajcie dobrze te szlaki, proszę was, bo wolelibyśmy nie znajdować samotnych dzieci przez 8 godzin na 2000 metrów, na 1000 też nie, w ogóle nie zostawiajcie dzieci samych, po prostu. Kropka. I nie katujcie dzieci dżemem. Albo katujcie. Kto wie.

to The Afghan Wings i My Lover, a my przechodzimy do informacji prasowych obiecanych już 2 godziny temu, 25 minut po godzinie 9. Zaczynamy od Rzeczpospolitej. Sam Jezus miał być Lechitą. Bzdury o turbosłowianach i wielkiej Lechii są jak hydra. Samo zadawanie pytań nie jest niczym złym. Warunkiem rzetelnej dyskusji jest jednak poszanowanie zasad logiki, krytyki źródeł oraz podstawowych reguł warsztatu historycznego. Rzeczpospolita w artykule rozprawia się z mitem wielkiej Lechii, który w ostatnich latach dzięki internetowi bardzo sobie pęcznieje i rośnie, więc jeżeli chcielibyście poczytać o teoriach spiskowych związanych z Polską i Wielką Lechią, to odsyłam do Rzeczpospolitej. Dzisiaj zajmują się tym tematem rp.pl. WP pisze o tym, że karaluchy mają różne osobowości, czyli o tym, że naukowcy są zaskoczeni wynikami badań, w których to oceniali, czy karaluchy bardziej osobniczo myślą, czy bardziej jako grupa. I jakkolwiek jako grupa są świetnie przystosowane, to okazuje się, że każdy karaluch ma swoje własne preferencje. Preferencje czego, zapytacie? Ano tutaj trzeba zajrzeć na wp.pl dzisiaj. Tak się zastanawiam, mowa o tych różnych cechach osobowości, czy na przykład istnieje karaluch z rzęda, karaluch psotnik, karaluch papa karaluch na przykład, karaluchetka, karugamel. Trudno powiedzieć, być może tak i takie być może rzeczy powstaną kiedyś również. Natomiast jeżeli chcecie wiedzieć więcej o karaluchach i ich osobowości, jakkolwiek to brzmi, odsyłam do WP. I na sam koniec coś dla tych, którzy lubią kosmos. National Geographic pisze dzisiaj o tym, że teleskop Hubble'a odkrył ślady tego, jak Droga Mleczna pożarła galaktykę karbowatą 11,8 miliarda lat temu, czyli niedawno. Więc jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej o tym, jak kształtowała się Droga Mleczna, nasza galaktyka, to odsyłam National Geographic o najnowszych odkryciach tego, co zrobił teleskop Hubble'a. Dziękuję bardzo. Jutro kolejne wiadomości prasowe.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
3: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
2: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
3: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
2: No w Brikomanie, a gdzie?
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.

19 minut pozostało do godziny 10. Drodzy Państwo, no jest tak, że muzycy rockowi lubią zwierzęta. Pewnie nie wszyscy, ale węże na przykład to są takie bardzo rockowo-metalowe zwierzęta. Tak myślę. Często się pojawiają na okładkach, na jakichś sesjach nagraniowych. Są obecne. Zresztą mamy nawet zespoły, tak jak Whitesnake chociażby, które do tych węży nawiązują. No i na przykład Slash jest znany z tego, że bardzo wspiera inicjatywy dotyczące zwierząt i jest dużym zwolennikiem i bardzo lubi angażować się w herpetologię, czyli taką dziedzinę przyrody, dziedzinę nauki, która zajmuje się gadami i płazami. I dlaczego to ważne? Ano dlatego, że niedawno Slash dostał swojego węża i to nie, że hodowlanego. Nowy gatunek węża z Nowej Gwinei został nazwany na cześć Slasha i nazywa się Lielafis Slashi, no właśnie na cześć Saula Hudsona. No i co prawda wąż nie ma cylindra, ale naprawdę prezentuje się całkiem okazale, no i sam Slash jest bardzo poruszony tym wyróżnieniem, a badaczka, która nazwała tego węża, nazwała go, ponieważ sama wielką fanką Slasha po prostu jest. Także gratulujemy Slashowi pierwszego węża nazwanego jego imieniem. Jestem ciekaw w sumie, ile jeszcze twórców muzyki rockowej i metalowej ma zwierzęta nazwane na swoją cześć. Ale nie, że pojedyncze zwierzę, w sensie, że ja nazwę sobie psa Metallica, tylko że gatunek jest nazwany imieniem. Ciekawe. Lielafis Slashi, zapiszcie sobie, nowy wąż z Nowej Gwinei. No a jak Slash, no to trzeba w takim razie coś puścić, więc będzie Bad Rain. Wilgotno dla węża specjalnie.

Foo Fighters i Walk. To oznacza, że będzie chodzone do domu. Drodzy Państwo, 9 minut pozostało do godziny 10. Ja przed chwilą stworzyłem absolutnie niepoprawną językowo konstrukcję, ale przekazywało na pewno prawdę, ponieważ kończy się nasza dzisiejsza głowa do góry. To oznacza, że ja się odmeldowuję. Dziękuję Wam bardzo za wspólny poranek. Mam nadzieję, że reszta dnia również będzie wspaniała. No i oczywiście od 15 godziny szczytu w Radiu Centrum, a z Wami zostaje wspaniała muzyka. Krzysiek Walter-Klonek, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

never have nothing good.

całkiem nagi, wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marnościami.

0: zły.
1: Autopromocja. Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek po godzinie 19:00. Tylko w Akademickim Radiu Centrum.
2: Autopromocja. Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Na zegarach właśnie wybiła godzina 15, a to oznacza, że czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Rozpoczynają się obchody Dnia Niepodległości. O tym za chwilę powiemy także o nowym rozkładzie jazdy oraz o cyberoszustach.
0: A wydarzenia przygotował i przedstawi Jakub Jarzyna.
1: Celebracja potrwa do 29 sierpnia. Kozi Gród uczci święto narodowe naszych wschodnich sąsiadów. Dziś o godzinie 16:30 przed budynkiem Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie odbędą się uroczystości związane z Dniem Niepodległości Ukrainy. Centralnym punktem obchodów 35. rocznicy ogłoszenia święta będzie rozwinięcie flagi w barwach obydwu krajów, co ma symbolizować więzi pomiędzy państwami. Wydarzenie zostanie poprzedzone modlitwą za żołnierzy, którzy wraz z Polakami stawiali opór armii bolszewickiej w 1920 roku oraz złożeniem wieńców na cmentarzu prawosławnym przy ulicy Lipowej. Dodatkowo w ramach inicjatywy o godzinie 20 na Placu Litewskim włączona zostanie iluminacja świetlna w kolorze niebiesko-żółtym. Koniec relaksu dla lubelskiej komunikacji miejskiej. Wracamy do powakacyjnego rozkładu jazdy. Od 1 września zwiększy się częstotliwość kursowania najważniejszych linii komunikacyjnych. Dodatkowo pojawi się więcej przejazdów obsługiwanych autobusami przegubowymi.
2: Pojazdy będą kursowały co 15 minut w godzinach szczytu komunikacyjnego. W stosunku do rozkładu wakacyjnego liczba pojazdów w ruchu w dni powszednie wzrośnie o blisko 30%. Rozkład jazdy został zaprojektowany na podstawie godzin kursowania obowiązujących do 26 czerwca z uwzględnieniem zmian.
1: Mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Najważniejsze modyfikacje dotyczą przywrócenia linii numer 28 oraz dodania kursów na liniach numer 15, 161 i 74. Zmienią się również nazwy przystanków. Kolonia Dąbrowica – Ośrodek Zdrowia na Żądanie zostanie skrócony do Dąbrowica – Ośrodek Zdrowia na Żądanie, a Snopków 1 i 2 przekształci się w Snopków Obwodnica i Snopków Rondo. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Ofiarą cyberoszustw padają nie tylko osoby starsze. Młodzi deklarują, że ponad dwukrotnie częściej niż seniorzy stykają się z oszustwem na fałszywy urząd. Według badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu chroń.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów, aż 43% osób w wieku od 18 do 24 lat w ciągu 12 miesięcy otrzymało podejrzaną wiadomość lub odebrało telefon podszywający się pod instytucję publiczną. To ponad dwa razy więcej w porównaniu z ankietowanymi powyżej 65 roku życia.
3: Jeśli ktoś uważa, że oszustwa są problemem przede wszystkim osób starszych, łatwiej uznaje, że jego samego to nie dotyczy. Młodzi użytkownicy często są pewni własnych cyfrowych umiejętności, ale to może osłabić ich czujność. Oszuści wykorzystują nie tylko luki w zabezpieczeniach, lecz także ludzkie odruchy, pośpiech, emocje i presję czasu. Fałszywa wiadomość z urzędu, informacja o rzekomej zaległości albo wezwanie do szybkiej dopłaty mają zmusić nas do natychmiastowej reakcji.
1: Mówi Bartłomiej Drost, ekspert serwisu chroń.pesel.pl. Wśród osób w wieku od 25 do 34 lat, które zetknęły się z taką próbą podszycia, część przyznaje, że kliknęła w podejrzany link, podała swoje dane lub wykonała płatność. Dla niektórych kontakt z oszustem zakończył się konkretną szkodą, a mianowicie utratą pieniędzy albo ujawnieniem danych osobowych. Serwis kończymy smutną informacją. Nie żyje generał Mirosław Różański. O śmierci wojskowego poinformowała Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu. Oficer Wojska Polskiego pełnił funkcję dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych w latach 2015-2017. W trakcie służby kierował również działaniami 8. zmiany kontyngentu w Iraku. Od 2023 roku był senatorem 11. kadencji. Podczas pracy w Izbie Wyższej Parlamentu przewodniczył Komisji Obrony Narodowej. Zmarł w nocy z niedzieli na poniedziałek po walce z ciężką chorobą.
0: A my sprawdźmy sobie sytuację pogodową za naszymi oknami. Odczuwalna temperatura teraz to 21 stopni Celsjusza, ciśnienie to 1021 hektopaskali, raport smogowy obecnie dobry, a biometr jest korzystny.
4: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
5: Reklama.
6: Tu Radio Centrum.
7: Czas na godziny szczytu w akademickim Radiu Centrum.
8: Najwięcej rocka w mieście.
0: 5 minut już po godzinie 15, a więc to oficjalne rozpoczęcie godzin szczytu, oczywiście w Akademickim Radiu Centrum, w wydaniu wakacyjnym też przypominam. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Witam i zachęcam do zostania z nami do godziny 18.

Aerosmith z kawałkiem Amazing. No i nie do końca jest tak wspaniale, jak zespół śpiewa, bo po pierwsze mamy poniedziałek, który no na szczęście się kończy, ale do tego kończą się też wakacje. No i słuchajcie, ile dni pozostało do końca wakacji? Dokładnie 7 dni, 58 godzin, 45 minut i już teraz 0 sekund. No nie może być perfekcyjnie, ale za to na naszej antenie jest zawsze perfekt. Już teraz.

Już prawie 22 minuty po godzinie 15. No i mimo tego nieszczęsnego poniedziałku, o którym mówiłam, są mimo wszystko jakieś zawsze plusy, bo tak na początek tygodnia zawsze można powspominać weekend na przykład. I tu jest właśnie wasze 5 minut. Drodzy słuchacze, możecie nam się pochwalić pod numer 515-515-982. Jak minął wasz weekend? Co robiliście ciekawego albo gdzie byliście? Myślę, że jest 50% szans to na pewno, że byliście na przykład na dożynkach, no bo sezon dożynkowy w końcu w pełni, albo może macie swoją jakąś ulubioną destynację na dożynki, czy wybieracie się jeszcze może coś przed wami, piszcie 515 515 982.

0: 15:31 na zegarach, a więc po raz pierwszy w godzinach szczytu wyjeżdżamy na drogi. No i nie będzie nowością, jeśli powiem wam, że korek obecnie na tysiąclecia w kierunku Ronda Dmowskiego. Również tam stoi też Emanuela Grafa. Korek na turystycznej przy Leclercu w obu kierunkach. No i idąc trochę na wschód, no to na zachód. To nieuniknione zatory przy większych skrzyżowaniach, przy Alei Kraśnickiej chociażby, czy też stoi z tego co widzę Armii Krajowej w kierunku Jana Pawła II. No i na sam koniec korek też na Głębokiej przy skręcie w Sowińskiego. To by było na tyle przy tych z tych większych zatorów. Wy oczywiście, jeśli zobaczycie jakiś korek, wypadek czy inne roboty drogowe, to możecie do nas pisać pod 515 515 982, a my przekażemy te informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60. Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

21 minut, pozostało do godziny 16. Trzeba powiedzieć, zachmurzyło się w mieście. Dzisiaj nieuniknione też przelotne opady deszczu, czy nawet lokalne burze. I myślę, że też czas wyjąć cieplejsze kołdry do spania, bo w nocy temperatura dzisiaj spadnie nawet do 7 stopni, a jutro rano za to mogą wystąpić mgły, także trzeba będzie uważnie jechać do pracy. Takie ponure trochę to popołudnie, więc myślę, że czas to zmienić. Można aktualnie potańczyć do Niewalczyka od Lecha Janerki.

Na naszej antenie Led Zeppelin i Immigrant Song, a ja za to powiem o emigrancie, myślę, że tak go można nazwać, czyli Krzysztof Zalewski, który oczywiście pochodzi z naszego wspaniałego miasta, z którego też właśnie wyemigrował. No i tak się składa, że dzisiaj Zalew, słuchajcie, ma urodziny. Stuknęło mu już 42 lata na karku. No i niech nam żyje kolejne 42 i tyle samo niech nam śpiewa na scenie.

To jest tak zwany letniaczek na naszej antenie. Martini Mefazzo od Matta Berningera. No ale my z tych włoskich klimatów już za niecałe 7 minut przeniesiemy się oczywiście do najważniejszych wiadomości z Lublina. Także koniecznie zostańcie z nami.

0: Paradise Lost i Small Town Boys za nami, a my jednak zostajemy w mieście i sprawdzamy, co się dzieje w Lublinie.
1: Wyprodukowali ponad tonę amfetaminy. O tym za chwilę. Powiemy także o świadczeniach wychowawczych dla obywateli Ukrainy oraz o wyprawce szkolnej.
0: Przy mikrofonie Jakub Pierzyna.
1: To nie sen o Pruszkowie i Wołominie w latach 90., tylko Lublin na jawie. Do sądu okręgowego trafił akt oskarżenia. Sprawa dotyczy 14 osób, które w latach 2019-2023 zajmowały się wytwarzaniem oraz wprowadzaniem na czarny rynek znacznej ilości amfetaminy. Dodatkowo zatrzymani mają na koncie obrót konopiami, a także mefedronem. W proceder zaangażowane były kobiety i mężczyźni w przedziale wiekowym od 22 do 50 lat. W wyniku śledztwa mundurowi ujawnili, że na przestrzeni 4 lat członkowie grupy mogli wyprodukować ponad tonę amfetaminy. Łączna wartość stworzonych narkotyków szacowana jest na więcej niż 80 milionów złotych. Podejrzani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej czy wytwarzania znacznej ilości substancji psychotropowych. 9 osób pozostaje w tymczasowym areszcie, z kolei w stosunku do pozostałych 5 zastosowano środki wolnościowe. Obywatele Ukrainy przebywający na terenie Polski mogą stracić prawo do świadczenia wychowawczego. Aby temu zapobiec, powinni udać się do urzędu gminy. W pierwszych miesiącach po wybuchu wojny część osób uciekających przed niebezpieczeństwem otrzymała numer PESEL UKR bez okazania ważnego dokumentu podróży. Do 1 września mają oni czas, żeby potwierdzić swoją tożsamość.
2: Bardzo ważna informacja dla uchodźców z Ukrainy. Kto nie potwierdzi tożsamości do końca sierpnia, straci status UKR. Ten obowiązek dotyczy także dzieci, a to oznacza też utratę uprawnień, które wynikają z ochrony czasowej, w tym prawa do świadczenia wychowawczego 800+ na dzieci, które wypłaca ZUS.
1: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Jeśli osoby zaliczające się do wspomnianej grupy nie stawią się w urzędzie gminy w terminie, ich status UKR zmieni się na NUE. Oznacza to, że dalsze przebywanie w Polsce będzie wymagać uzyskania nowej podstawy pobytu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Na szkolną wyprawkę trzeba pracować nawet 4 dni. Rodzice polują więc na promocję. Jak wynika z monitora decyzji zakupowych Kursor, na wyposażenie dla jednego dziecka planujemy przeznaczyć średnio około 623 zł. Dla osoby utrzymującej przeciętne wynagrodzenie oznacza to równowartość 2 dni pracy, a dla zarabiającej pensję minimalną prawie 4.
3: Nic więc dziwnego, że przy komplementowaniu wyprawki ogromną rolę odgrywają promocje. Wpływają one na decyzję aż 91% badanych rodziców. Prawie połowa z nich korzysta z promocji, kiedy natrafi na nią podczas zakupów, a blisko 40% aktywnie porównuje oferty różnych sklepów. Rodzice nie szukają jednak wyłącznie najniższej ceny. Najważniejsze są dla nich jakość, trwałość i bezpieczeństwo produktu, na co wskazuje aż 48% badanych. Dopiero minimalnie za nimi znajduje się cena.
1: Mówi Mateusz Widera z firmy Kursor. W 73% rodzin w decyzję o wyprawce włączane jest też dziecko, którego prośba może skłonić do nieplanowanego zakupu równie skutecznie co obniżka ceny. Dla niego najważniejsze są kolor i wygląd, aktualna moda oraz wygoda i funkcjonalność. W klasach 1-3 największe znaczenie ma ulubiony bohater lub motyw, a wśród uczniów szkół ponadpodstawowych rośnie znaczenie marki czy trendów. Wielkimi krokami zbliża się Narodowe Czytanie 2026. W ramach akcji po raz kolejny sięgniemy po dzieła literatury polskiej. 15. edycja inicjatywy poświęcona będzie dziadom Adama Mickiewicza. Lublinianie spotkają się, aby nie tylko wysłuchać, lecz także odczytać z podziałem na rolę trzecią część dramatu. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wystąpić indywidualnie lub w małych grupach rodzinnych czy towarzyskich. Chęć udziału należy zgłosić do jutra drogą mailową na adres dworekpola@nwl.pl. Narodowe Czytanie Dziadów odbędzie się w sobotę 5 września o godzinie 12 w dworku Wincentego Pola. Wstęp jest wolny.
0: A my za to sprawdźmy, czy tak dramatyczna jest pogoda za naszymi oknami. No myślę, że nie do końca. Niebo jest zachmurzone. Odczuwalna temperatura to 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie nadal to 1021 hektopaskali i biometr nadal jest korzystny.
4: Reklama.
5: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
7: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
8: No, bo mają wszystko taniej.
7: A jeszcze jakiś?
8: Bo mają najlepszy wybór.
7: No i?
8: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
7: Ciekawe, co jeszcze?
8: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
9: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
10: Radio Centrum.
11: Najwięcej roka w mieście!
0: Poniedziałek, 6 minut po godzinie 16, więc jeśli dotrwaliście do tej pory, no to gratulacje. Najgorsze prawdopodobnie już jest za wami. Teraz już tylko zostało zmierzać, mam nadzieję, w stronę domu, w rytmie godzin szczytu. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry, no i zapraszam na kolejną godzinę audycji.

Suede na 982 FM. Myślę, że trochę Britpopu nigdy nikomu nie zaszkodzi. No i jak już o Britpopie zaczęłam, to nie mogę nie wspomnieć o Oasis, o których dokument będzie wyświetlany w kinach we wrześniu, a też swoją drogą, 10 dni temu swoją już 31. rocznicę miała bitwa o Britpop, bo właśnie 14 sierpnia 95 roku, słuchajcie, Oasis i Blur, czyli dwa największe wtedy zespoły brytyjskie, wydały tego samego dnia single. No i zaczęła się wielka walka o pierwsze miejsce na brytyjskiej liście singli. Co ciekawe, wygrał Blur z kawałkiem Country House. Sprzedano 274 tysiące egzemplarzy, a Oasis z Roll With It sprzedali tylko 216. I jak to się stało? Dlaczego aż taka przewaga i dlaczego Blur wygrał? No jak się okazało, wygrali dzięki temu, jaki w sumie nośnik wybrali, bo Blur swojego singla wydali na kasecie, a Oasis na 7-calowej płytce. Taka ciekawostka, no ale jak widać, bitwa o Britpop na szczęście nie skończyła się końcem świata, no ale koniec świata za to już teraz na naszej antenie. I Kasia Lins.

Dziwna wiosna z kawałkiem Płonę i płonę. I zapłonął wczoraj internet przez Erlinga Haalanda, gwiazdę tegorocznego mundialu, można powiedzieć. No a o co ta cała afera? No Erling słynie ze swoich takich pięknych, długich, blond włosów, w których wygląda niczym wiking. I teraz wszystkie fanki płaczą, słuchajcie, bo wczoraj właśnie Erling wrzucił filmik na YouTube'a, jak te włosy ścina na krótkiego jeżyka, także pozbył się tych swoich kupy włosów. I ten vlog teraz no właśnie na YouTubie ma 3,5 miliona wyświetleń. Co ciekawe, nawet na filmiku zadzwonił do Noela Gallaghera właśnie z Oasis i nagrał jego reakcję. Ciekawe, jeśli są takimi kolegami, to ciekawe, komu w takim razie Noel kibicował w trakcie meczu Anglia-Norwegia.

0: już prawie w pół do piątej na zegarach, no a my ponownie wyjeżdżamy na drogi. No i cóż tu wiele mówić, drodzy słuchacze. Stoi dalej tysiąclecia przy zamku, również Emanuela Grafa w kierunku Mełgiewskiej. Korkuje się na pewno też Krochmalna przy wiadukcie, także tam warto mijać tamte okolice. Korek też na Jana Pawła przy tych większych skrzyżowaniach. No i na pewno postoicie na Alei Unii Lubelskiej. Myślę, że teraz to nieuniknione w obu kierunkach, ale tak na razie bezwypadkowo i bez większych korków. Jednak jeśli wy widzicie coś, o czym nie wspomniałam, jakiś korek, wypadek czy inne roboty drogowe, no to koniecznie piszcie do nas pod numer 515-515-982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek po godzinie 19. Tylko w Akademickim Radiu Centrum.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
3: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

ONA z kawałkiem Kiedy powiem sobie dość. No i dość nie mówi opener, bo można powiedzieć, że sezon festiwalowy już się powoli kończy, ale opener właśnie wyciągnął asa z rękawa i ogłosił pierwszego headlinera właśnie przyszłej edycji openera, którym jest, uwaga, uwaga, Tame Impala, czyli Kevin Parker. Będzie można go usłyszeć już 30, znaczy no już właśnie, nie już, trochę trzeba będzie poczekać na 30 czerwca przyszłego roku, ale jeśli nie macie pojęcia, o kim mówię, to będzie go też można usłyszeć już teraz na naszej antenie.

Mówiłam przed chwilą o ogłoszeniu na przyszłorocznego openera, ale myślę, że jednak powinniśmy trochę zejść na ziemię, no bo jednak nie każdego stać na tak drogą imprezkę i właśnie za to powiem o wystawie uczciwej cenie, bo za darmo, dokładniej o wystawie Björk. Iko Lelia będzie jednym z najważniejszych wydarzeń wędrującego festiwalu, tak on się nazywa, odbędzie się w Bielsku Białej od 2 do 4 października tego roku, także bardzo krótko będzie można zobaczyć wystawę właśnie Björk i czytamy, że nie będzie to klasyczna wystawa zamknięta w jednej galerii, tylko będą to aż 3 audiowizualne instalacje rozlokowane w różnych miejscach Bielska Białej. Na przykład pierwsza instalacja będzie o nazwie Przodkini, o pamięci, stracie i rytuale przejścia. Druga, Zasmucona ziemia, o relacji między indywidualnym głosem a wspólnotą. I pod koniec Rozkwit wrażliwości, czyli premierowa realizacja łącząca muzykę, malarstwo i ruchomy obraz. No i w sumie z tą wystawą chodzi też trochę o to, że ta instalacja jest jednocześnie zapowiedzią utworu z nadchodzącego albumu Björk, zaplanowanego na przyszły rok. No także bardzo ciekawa promocja.

Happy Set i Kasia Linz na naszej antenie. No i tym polskim akcentem już prawie kończymy drugą godzinę audycji. Może warto przypomnieć teraz, że właśnie dzisiaj w audycji pytam Was o Wasze weekendowe wspomnienia, ale też i o dożynki, czyli dla niektórych myślę, że może jedna z największych i najważniejszych imprez roku. Jeśli byliście na jakichś dożynkach, to bardzo chętnie poczytam, możecie się pochwalić. Jeśli wybieracie się, to też napiszcie kiedy i dokąd. 515 515 982, a już za 4 minuty słyszymy się ponownie w wydarzeniach.

Du hast mich. Du hast mich.

0: zniszczył 11 aut i uciekł z województwa. O tym za chwilę. Powiemy także o utrudnieniach na drodze krajowej numer 19 oraz o tym, co irytuje w sklepach.
1: Przed mikrofonem Jakub Jarzyna.
0: Wszedł w dorosłość z przytupem, jednak wyjście z zawięziennych krat może nie być już takie proste. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego w Puławach zatrzymali 18-latka podejrzanego o umyślne uszkodzenie 11 samochodów osobowych, a także sygnalizatora świetlnego w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia bieżącego roku. Po dokonaniu zniszczeń mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania na terenie innego województwa. Ponadto zerwał kontakt z rodziną i pozbył się telefonu komórkowego. Policjanci doprowadzili do ujęcia domniemanego sprawcy w zeszły piątek. Sąd rejonowy w Puławach zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci 2 miesięcy tymczasowego aresztu. Straty w wyniku wspomnianego wybryku chuligańskiego szacowane są na ponad 17 tysięcy złotych. O dalszym losie 18-latka zdecyduje wymiar sprawiedliwości. Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia. Prace nadal trwają. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w najbliższą środę wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej numer 19. Jest to związane z budową węzła drogowego Niemce Południe. Podróżni zostaną skierowani na tymczasowy objazd w obrębie skrzyżowania z trasą w kierunku Leonowa. Prace są prowadzone na 23-kilometrowym odcinku S19 pomiędzy Lublinem a Lubartowem, zaś w ich zakres wchodzi między innymi wykonanie trasy głównej, stworzenie wiaduktów czy zbiorników retencyjnych. Postęp robót szacuje się na 57%. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Palety, kolejki i ceny przy kasie najbardziej irytują klientów. Polacy narzekają na patologię w handlu. Dziś na doświadczenie zakupowe składa się dużo więcej niż sama oferta. Konsument zwraca uwagę na to, czy może swobodnie przejść alejką, szybko znaleźć produkt, łatwo zidentyfikować koszty i bez zaskoczenia zapłacić. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Kursor, aż 92% osób denerwują różne absurdy w sklepach.
2: Numerem jeden są palety i kartony blokujące alejki, które irytują 31% konsumentów. Częściej zwracają na to uwagę kobiety. Drugie miejsce zajmują długie kolejki do kas, wskazane przez 30% konsumentów. Tutaj bardziej niecierpliwie okazują się mężczyźni. Wysoko na liście znajdują się też inne ceny na półkach niż przy kasie. Ten problem wskazuje 26% konsumentów.
0: Mówi Tomasz Staszczuk, dyrektor do spraw merchandisingu z firmy Kursor. Ponadto według spółki co piątemu klientowi przeszkadzają brak czytelnych cenówek, źle oznaczone produkty czy zbyt mała liczba otwartych kas. 20% badanych skarży się także na bałagan na półkach albo trudność w porównaniu cen i asortymentu.
2: Te wyniki pokazują, że klienci oczekują przede wszystkim prostego, przewidywalnego i wygodnego doświadczenia zakupowego. Nie chcą pokonywać sklepu jako toru przeszkód. Z perspektywy sklepu czy marki to sygnał, że customer experience zaczyna się od podstaw. Porządku na półce, czytelnej komunikacji, dobrej dostępności produktów i sprawnej organizacji przestrzeni.
0: Dodaje Tomasz Staszczuk. Największe sklepowe problemy często nie wynikają z braku dobrej oferty, ale z niedopracowanej organizacji przestrzeni lub słabego zatowarowania. Często zawodzi też komunikacja marketingowa. W Lublinie odkryto wehikuł czasu. Mieszkańcy będą mogli przenieść się do XX wieku. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 11 odbędzie się spacer po dzielnicy Bronowice, który przeprowadzi przewodniczka inspiracji Magdalena Łuczyn. Inicjatywa przeniesie uczestników w realia otoczenia panujące w ubiegłym stuleciu. Zainteresowani poznają między innymi historię najstarszych i wciąż istniejących zakładów pracy czy życiorysy najważniejszych postaci związanych z Bronowicami. Wydarzenie rozpocznie się przy ulicy Droga Męczenników Majdanka 20. Spacer jest bezpłatny i nie obowiązują na niego zapisy.
1: A my ponownie sprawdzamy sobie sytuację pogodową za naszymi oknami. Odczuwalna temperatura to 19 stopni Celsjusza, no i ona już niestety będzie spadać. Również na godzinę 17 są prognozowane opady deszczu. Ciśnienie też spada, 1020 hektopaskali na barometrach. Raport smogowy jest dobry, a biometr jest korzystny.
3: Reklama.
4: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
6: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
7: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
6: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
7: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
6: No w Brikomanie, a gdzie?
8: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
9: Radio Centrum. Centrum.
10: Najwięcej rocka w mieście.
1: 6 minut po godzinie 17, więc to już ostatnia godzina godzin szczytu, ale myślę, że nie ma się co martwić, no bo już w końcu coraz bliżej końca poniedziałku, także myślę, że same pozytywy przed nami. Emilia Bukowska przy mikrofonie, a w waszych głośnikach już teraz Billy Idol.

Już prawie kwadrans po godzinie 17. Trochę szwedzkiej muzyki od Avatar na naszej antenie. I od Szwecji nie odchodzimy daleko, bo dokładniej na Spitsbergen, gdzie w połowie sierpnia Organek zagrał jeden właśnie z niezwykłych koncertów, chyba najlepszych w swojej karierze, właśnie na tym Spitsbergenie. U stóp topniejącego lodowca wybrał się tam ze swoim zespołem na wyprawę, która ma zwrócić uwagę właśnie na zmiany klimatyczne czy topnienie lodowców. Cała wyprawa ma zostać pokazana w filmie dokumentalnym, który połączy właśnie też pracę naukowców i obserwacje tam zmian klimatu. No i też będzie to połączone właśnie z muzyką. No ale patrząc na dzisiejszą pogodę, to i tak myślę znajdą się tacy, którzy powiedzą, że ocieplenia klimatu nie ma, no bo przecież jest zimno na dworze, ale myślę, że to zimno ociepli nam może właśnie wspomniany Organek.

24 minuty po 17 na naszej antenie Red Hot Chili Peppers i Dani California. Ja jednak nie o Kalifornii, a o Adam Przysze. Skaczę dzisiaj po miejscach jak szalona, naprawdę. No ale bez wątpienia streamingi cały czas podbija serial 1670. I mam najświętsze info, najświeższe, ale najświętsze myślę, że też dla fanów właśnie tego serialu, bo właśnie dzisiaj Bartłomiej Topa ogłosił kontynuację 1670. Ogłosił to w pełnym sarmackim majestacie, przebrany właśnie za Jana Pawła Adamczewskiego i zrobił to we wrocławskiej hali stulecia. No jak widać, Jan Paweł nie powiedział jeszcze ostatecznego słowa, ale jak dla mnie do tych sezonów może być i kolejne 10.

0: Za 31 minut wybije godzina 18, no a my już po raz ostatni w audycji wyjeżdżamy na lubelskie drogi. Przez tysiąclecia myślę, że można już śmiało jechać, bo korków nie ma, ale za to utrzymuje się korek na grafa i to dość spory, więc myślę, że dla odmiany może właśnie taka jazda przez tysiąclecia będzie aktualnie szybszym wyborem. Również przerzedziło się na Krochmalnej, tam bez większych zatorów, no ale mimo wszystko korek nie daje o sobie zapomnieć na Alei Unii Lubelskiej, tam chyba o każdej porze dnia i nocy trzeba niestety swoje odstać. No ale tak poza tym w mieście powinno być spokojnie, bez większych korków. Oczywiście wszystkim kierującym życzę szerokiej i spokojnej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: Reklama. Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: 22 minuty pozostały do godziny 18, a my sprawdzimy sobie jeszcze imprezę FM, czyli jakie największe koncerty czekają właśnie na Was. No na pewno myślę, że jest to koncert Airborne, którzy grają w Polsce już 26 sierpnia, czyli za dwa dni w krakowskim klubie Studio. Jeśli chcecie posłuchać australijskiego hard rocka, no to myślę, że jest na to najlepsza okazja. Co ciekawe, koncert odbędzie się zaledwie 9 dni przed premierą ich nowej płyty. No i na ten koncert bilety oczywiście są dostępne na stronie organizatora. Nie może, myślę, w naszym zestawieniu zabraknąć trochę polskiej muzyki, dokładnie muzyki od grupy Happy Set, którzy wyruszają w jubileuszową już trasę z okazji ich 25-lecia zespołów. W ramach tej trasy grają chociażby 15 października w warszawskiej Stodole, 20 listopada w poznańskiej Tamie, 27 w krakowskim klubie Kwadrat, czy 30 października właśnie u nas w Lublinie w Fabryce Kultury Zgrzyt i na to wydarzenie również bilety są cały czas dostępne. A na sam koniec myślę, że perełka w postaci koncertu The Hollywood Vampires, którzy grają trasę po Wyspach Brytyjskich, ale też i właśnie po Europie i zagrają również u nas 10 września w Atlas Arenie. Jeśli chcecie zobaczyć na scenie razem grających chociażby Johnny'ego Deppa czy Alice'a Coopera, no to to jest właśnie ten moment.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Letniaczkiem od Empire of the Sun. Kończymy dzisiejsze godziny szczytu. No i myślę, oby nam te letniaczki grały jak najdłużej. Emilia Bukowska była z wami przez te ostatnie 3 godziny. Koniecznie zostańcie z nami do godziny 18, no bo właśnie już za 11 minut wydarzenia, serwis sportowy czy serwis kulturalny, a o godzinie 19 oczywiście płyta z górnej półki, na którą zapraszam w imieniu Tomka Kowalewicza. No a ja życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.

0: Znamy maksymalne cele pani we wtorek. O tym za chwilę. Powiemy także o psim policjancie oraz o dożynkach w Świdniku. Minęła godzina 18, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. Kierowcy sięgną głębiej do kieszeni. Wzrosną maksymalne ceny paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii za litr benzyny PB95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 57 groszy, czyli o 3 grosze więcej niż dzisiaj. Z kolei limit dla benzyny PB98 wyniesie 7 zł i 40 groszy, co stanowi wzrost o 4 grosze. Natomiast kwota, jaką trzeba będzie uiścić za olej napędowy, jest wyższa o 2 grosze w porównaniu do poniedziałku i wynosi 7 zł i 61 groszy. Pakiet ceny paliw niżej został wprowadzony ponownie tydzień temu przez resort energii. Oprócz ustalania maksymalnych cen paliw na stacjach benzynowych obejmuje również obniżony VAT. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Po dekadzie służby czort przeszedł na emeryturę. Mowa o owczarku niemieckim, który przez prawie 10 lat towarzyszył policjantom z Chełma oraz Zamościa. Do jego zadań należało między innymi patrolowanie ulic, akcje poszukiwawcze czy zabezpieczenie różnego rodzaju imprez. Sukcesy czworonoga obejmują takie dokonania, jak doprowadzenie funkcjonariuszy do sprawcy włamania czy odnalezienie mężczyzny, który zagubił się w lesie. Czort pozostaje obecnie pod opieką swojego przewodnika, aspiranta Jakuba Nosala. Na psiej emeryturze może liczyć na opiekę weterynaryjną oraz dożywotnie utrzymanie. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Uczestnicy dożynek wojewódzkich w Świdniku nie będą musieli szukać miejsca parkingowego. Mogą wybrać podróż koleją lub autobusem. Osoby planujące udział w wydarzeniu będą mogły skorzystać z regionalnych pociągów rozkładowych. Samorząd województwa lubelskiego uruchomi też w tym dniu specjalne połączenia kolejowe od Kraśnika i Motycza. Rozkład jazdy i szczegóły oferty taryfowej będą dostępne na stronie internetowej Polregio.
1: Przejazd pociągiem Polregio ze stacji Lublin Główny do przystanku Świdnik Miasto zajmuje zaledwie 10 minut trasy, a bilet normalny kosztuje tylko 4 zł. Obowiązują też zniżki rozkładowe. Dla uczestników wydarzenia, którzy przyjadą na wydarzenie pociągiem, została przygotowana specjalna oferta powrót gratis. Wystarczy odwiedzić stoisko promocyjne Polregio zlokalizowane na terenie dożynek wojewódzkich, okazać ważny bilet i odebrać voucher, który uprawni do bezpłatnego powrotu do stacji początkowej.
0: Mówi Marcin Jakubczyk z zespołu prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Dotrzeć na imprezę będzie można także autobusami wielkopojemnościowymi. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie oprócz regularnie funkcjonujących połączeń udostępni 2 dodatkowe linie o nazwie Dożynki. W pojazdach obowiązywać będzie standardowa taryfa biletowa, a aktualny rozkład będzie można znaleźć na stronie ZDITM. Do Lublina zawita Monika Pryśko, znana w sieci jako Tekstualna. Specjalistka od kreowania wizerunku opowie o swoim debiucie literackim powieści Całym Światem Ty. W twórczym dorobku autorki znajdują się także 4 poradniki. Wśród nich są między innymi Bój się i działaj, Wrażliwiec to ja oraz Wszystkiego najlepszego dla mnie. Motywami przewodnimi jej książek są miłość, odwaga i rozumienie własnych słabości. O tych zagadnieniach porozmawiają uczestnicy nadchodzącego spotkania, które poprowadzi Basia Szmyt. Wydarzenie odbędzie się w środę o godzinie 17 w filii numer 2 Biblioteki Miejskiej Publicznej przy ulicy Pałowiaków. Udział w nim jest bezpłatny.
2: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczniemy od piłki nożnej. Za nami 5. kolejka PKOBP Ekstraklasy. Motor Lublin w sobotnie popołudnie zremisował na wyjeździe z Koroną Kielce 1-1. Bramkę dla Lublinian zdobył Karol Czubak.
3: W szatni był taki spokój i cisza po meczu, co świadczyło o tym, że więcej ciebie wymagamy, że na pewno jesteśmy zadowoleni z tego, jak dzisiaj graliśmy w obronie. Patrząc na ten element gry, to uważam, że byliśmy bardzo skuteczni. Dopisujemy punkt w tabeli, bardzo ważny punkt, bo jakby każda zdobycz na wyjeździe jest, uważam, że ważna. Jesteśmy świadomi, że z piłką byliśmy dzisiaj na swojej połowie nerwowi. Zdajemy sobie sprawę, że ogólnego takiego, bym powiedział, zagrożenia Korona Kielce miała na pewno dzisiaj w meczu więcej. Doceniam ten punkt, podzielam to trenerowi Zielińskiemu.
2: Mówił na pomeczowej konferencji trener Mariusz Misiura. Kolejnym ligowym rywalem Motoru będzie Piast Gliwice. Spotkanie zostanie rozegrane na Motor Lublin Arenie 29 sierpnia. W niedzielę kibice polskiej piłki mogli śledzić 3 mecze PKOBP Ekstraklasy. W premierowej rywalizacji Radomiak Radom bezbramkowo zremisował z Zagłębiem Lubin. Następnie GKS Katowice rozbił aż 5-0 Wisłę Płock. Natomiast Pogoń Szczecin podzieliła się punktami z Wisłą Kraków. Obie drużyny zdobyły po 2 trafienia. Jeszcze dzisiaj kibice lig zagranicznych będą mogli obejrzeć parę ciekawych rywalizacji. We włoskiej Serie A o 18:30 Bolonia zagra z Lazio Rzym. Po zakończeniu tego meczu AS Roma zmierzy się przed własną publicznością z Fiorentiną. Pierwszy gwizdek w tym meczu usłyszymy o 20:45. W angielskiej Premier League punktualnie o 21:00 Chelsea Londyn pod wodzą nowego trenera Xabiego Alonso spróbuje pokonać Fulham. Hiszpańska La Liga zaserwuje nam natomiast spotkanie Osasuny Pampeluna z Levante oraz pojedynek Beniaminków, czyli Deportivo La Coruña i Malagi. I zmieniamy dyscyplinę na żużel. Orlen Oil Motor Lublin poznał rywala, z którym zmierzy się w półfinałowej rywalizacji o Mistrzostwo Polski. Adwersarzami lubelskich Koziołków będzie Press Grupa Deweloperska Toruń. Drugą parę półfinałową utworzyły Betard Sparta Wrocław oraz Fogo Unia Leszno. Przypomnijmy, że wrocławska ekipa zgodnie z regulaminem jako najlepsza drużyna rundy zasadniczej rozgrywek Ekstraligi mogła wskazać swojego półfinałowego rywala. Przejdźmy do siatkówki. Drugie spotkanie podczas Mistrzostw Europy w siatkówce rozegrała dzisiaj reprezentacja Polski. Biało-czerwone pokonały Łotwę 3-1. Kolejnymi rywalkami podopiecznych Stefano Lavariniego będzie Słowenia. To spotkanie zostanie rozegrane już jutro o godzinie 18. Na koniec sporty motorowe. Za nami kolejny weekend z Formułą 1. Zwycięzcą wyścigu o Grand Prix Holandii został kierowca McLarena Lando Norris. Na drugiej pozycji do mety dojechał Kimi Antonelli z Mercedesa, a podium uzupełnił jego klubowy kolega George Russell. Kolejne ściganie w królowej motosportu czeka nas już za 2 tygodnie na włoskim torze Monza.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 19 stopni Celsjusza. Odczuwalny jest umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1020 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór. Dziś jest poniedziałek, na zegarach 18:10, a to znaczy, że czas na sprawdzenie wiadomości ze świata kultury. Przed mikrofonem Krystyna Abramienko. Zapraszam.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobiegła końca 20. edycja festiwalu Retradycja i Jarmark Jagielloński. Motywem jubileuszowej odsłony było dzieciństwo. Przez 3 dni uczestnicy wydarzenia mogli posłuchać koncertów muzyki ludowej, odwiedzić wyjątkowe wystawy oraz wziąć udział w dawnych grach. W tym czasie Stare Miasto wypełnili rzemieślnicy z różnych krajów. Mieszkańcy i goście Lublina mogli nabyć zabawki, stroje, instrumenty muzyczne i inne wyroby rękodzielnicze.
2: Agnieszka Kaleta-Krzuc zajmuje się wytwarzaniem tradycyjnych pająków ludowych ze słomy i bibuły. W pająkach ludowych używa się nie tylko słomy i bibuły, ale też również nasion, czyli groch, łubin i soczewica. Moje pająki tutaj nawiązują do tradycji na Żywiecczyźnie i wracająca tradycja bibułkarska, która przez jakiś czas była ukryta, ale teraz powraca w nowej odsłonie.
3: Polna Młynarczak. Jestem hafciarką z Wielkopolski. Zajmuję się głównie haftem szamotulskim i haftem bamberskim. Jest to haft biały na tiulu. Na moim stanowisku można zobaczyć elementy stroju w współczesnej formie, czyli są tutaj bandy, które normalnie zawiązują nam czepek. Oprócz tego też mam haftowane elementy czepka górnej części i co ważne, bamberki miały swoje ulubione hafciarki, do których udawały się, żeby wykonać dany element stroju.
1: Wydarzenie połączyło publiczność zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Uczestnicy podzielili się z naszą reporterką Haliną Kundelską swoimi opiniami na temat inicjatyw promujących kulturę ludową.
4: Warto się interesować poszczególnymi regionami Polski i kulturą z nimi związanymi.
5: Jest to taki może trochę powrót do korzeni. Bardzo fajnych ludzi można poznać. Tutaj na takie wydarzenie zjeżdża się naprawdę cała Polska. Fajnie by było kontynuować tę tradycję.
6: W Lublinie właśnie to jest fajne, że tutaj możemy poznać kulturę naszą, wcześniejszą, ale w nowej zupełnie odsłonie. Tak jak nawet teraz, dzisiaj, w tej chwili tutaj. Wspaniałe miejsce i warto przychodzić.
7: Tak, aby chłonąć i czerpać z inspiracji.
1: Twórcy wydarzenia już zapowiedzieli jego kolejną edycję. 21. odsłona festiwalu Retradycja i Jarmark Jagielloński odbędzie się w dniach od 20 do 22 sierpnia 2027 roku.
0: Espresso kulturalne.
1: Muzeum Narodowe w Lublinie przygotowało atrakcję łączącą historię i zabawę. Wydarzenie współtworzy program aktywności towarzyszących wystawie Czas Samurajów. Po obejrzeniu blisko 600 oryginalnych zabytków przybliżających życie japońskich wojowników, goście ekspozycji odwiedzą salę edukacyjną instytucji. W tej przestrzeni będą mogli spędzić czas przy planszówkach inspirowanych kulturą kraju kwitnącej wiśni. Uczestnicy spotkania spróbują swoich sił m.in. w Go, Tokaido i Hanafude. Odwiedzić wystawę i wziąć udział w grach będzie można już w środę w godzinach od 10 do 18 w Muzeum Narodowym w Lublinie. Więcej szczegółów na temat inicjatywy dostępnych jest na stronie organizatorów.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Kwartet z Ukrainy wypełnił miasto ludowymi brzmieniami. Za nami koncert zespołu Dagha Brakha. Twórcy szerzą kulturę własnego kraju na całym świecie od 2004 roku. Ich muzyka stanowi połączenie tradycyjnych melodii z innymi gatunkami, m.in. soulem oraz bluesem. Minioną sobotę kolektyw wystąpił w Lublinie, ukazując magię ukraińskiego folkloru. Formacja zagrała również utwory ze swojego ostatniego albumu Ptak. Na wydarzeniu obecna była nasza reporterka Halina Kundelska. Zapytała uczestników koncertu o wrażenia.
8: Bardzo mi się spodobał występ tego zespołu. W ogóle było niesamowite cały występ. Dla mnie był jak taki rytuał trochę pogrążający w trans. Muzyczna magia, która wiąże wszystkich słuchaczy takimi wątkami.
9: Bardzo mi się podobał. Pierwszy raz na nich byłam, ale znałam ich wcześniej z płyt. Natomiast na koncercie byłam pierwszy raz i to było niesamowite. Oni pokazali taką klasę i jakość wykonania.
10: Wszystko się podobało pod ogromnym wrażeniem. Na przykład z tej piosenki, gdzie wydobywali z siebie dźwięki lasu. To było najciekawsze.
11: Mi się też, kiedyś już słyszałam ten zespół na żywo. Byłam na takim małym występie. Poziom ich tylko wzrósł, a nie spadł to na pewno.
12: Bardzo mi się koncert podobał. Jestem fanką i uważam, że to jest piękna muzyka. Bardzo taka z jednej strony osadzona mocno w tradycji, a z drugiej strony mocno czerpiąca z popkultury. Super, że byli w Lublinie i że można było ich posłuchać na żywo.
13: Bardzo mi się podobało i na pewno było parę momentów, w których się wzruszyłam i bardzo się cieszę, że w ogóle miałam możliwość tutaj być.
1: Koncert był poświęcony Dniu Niepodległości Ukrainy, który obchodzony jest dzisiaj, 24 sierpnia. Wydarzenie jest częścią międzynarodowego projektu Reunited Gogol Fest, realizowanego jako element programu aplikacji Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029.
0: Espresso kulturalne.
1: Kino na Dachu zaprasza na kolejny letni seans. Na widzów czeka barwna komedia w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego. Tym razem publiczność zobaczy tytuł Nie lubię poniedziałku. Film opowiada o grupie bohaterów, których łączą różnego rodzaju perypetie. Produkcja, ukazując codzienność jako świat absurdu, stanowi przykład wyjątkowej satyry na polską rzeczywistość początku lat 70. Projekcja rozpocznie się w piątek o godzinie 20 w Centrum Spotkania Kultur. Więcej szczegółów dotyczących pokazu znajduje się na stronie internetowej instytucji. I to już wszystko na dziś. Materiały przygotowała dla Was Halina Kundelska, za sterami czuwała Emilia Bukowska, przed mikrofonem Krystyna Awramienko. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
0: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM.
14: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek po godzinie 19. Tylko w Akademickim Radiu Centrum.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: jest płyta z górnej półki, a w dzisiejszym wydaniu...
1: Najlepsze utwory z najlepszych krążków. Wielkie hity wielkich gwiazd. W każdy poniedziałek o 19:00. Słuchasz płyty z górnej półki.

I w ten oto sposób dobrnęliśmy do roku 1998 i płyty Garbage, która to płyta wielką rewolucję dokonała na rynku muzyki alternatywnej. I ta płyta dzisiaj w audycji do godziny 20. Tomek Kowalewicz, kłaniam się nisko i zapraszam na tę podróż po końcówce lat 90. i muzyce, która elektryzowała miliony ludzi na całym świecie. Zespół Garbage i rok 98, a konkretnie 11 maja, wtedy druga płyta tej formacji trafia do sklepów. Dzieło, no po latach już możemy powiedzieć, że niemal doskonałe, niemal idealne. Tak twierdzę ja i tak twierdzą też muzycy, którzy patrzą na swoje wszystkie płyty przez pryzmat kilkudziesięciu lat i wiedzą, że to było coś. Shirley Manson, która jest wokalistką od samego początku, napisała bardzo mroczne teksty do tej płyty, żeby jeszcze bardziej stworzyć klimat tajemnicy i niepewności towarzyszący na tym albumie niemal przez cały czas. A dlaczego jest to wielka płyta? Chociażby z powodów sukcesów komercyjnych. Prawie 2 miliony egzemplarzy tylko w samych Stanach Zjednoczonych. W sumie na całym świecie 4 miliony ludzi zapragnęło mieć ten skrążek w swojej płytotece. Trasa koncertowa zespołu trwała 18 miesięcy. No, a w roku 99 właśnie za album Version to Zero zespół został nominowany do nagrody Grammy w kategoriach album roku i najlepszy album rockowy. Więc płyta druga zespołu Garbage dzisiaj w płycie z górnej półki. No i już niemal na samym początku wielki hicior. Tych hiciorów było dużo na tej płycie. 7 singli pojawiło się na przestrzeni niemal 2 lat. Pierwszy z nich to numer, który na całym świecie dominował w stacjach MTV. Ja 98 rok, lato spędzałem niedaleko Walencji i pamiętam doskonale oglądając MTV, że co kilka utworów właśnie I Think I'm Paranoid pojawiało się wśród teledysków i to był numer, przy którym Włosi szaleli. Ale to jest też numer, gdzie pojawia się melodia z utworu Bend Me, Shape Me, czyli piosenka ukryta jest tutaj z roku 67 od zespołu American Breed, a więc pewne konotacje już na samym początku i tych takich nawiązań do popkultury, do świata muzyki na tej płycie jest dużo, dużo więcej i o tym też dzisiaj opowiem. No to posłuchajmy wielkiego hitu z tej płyty, wielkiej hiciarskiej płyty, która będzie nam towarzyszyć w Radiu Centrum. Rock, ale zdominowany przez elektronikę. Tak dokładnie miało być, jak sobie wtedy w 98 wymyślili.

Jedna z piosenek pochodzących z drugiej płyty zespołu Garbage z roku 1998, wersja 2.0. Taka trochę odpowiedź na boom rocka alternatywnego w tamtym czasie, kiedy wokaliści byli bardzo krzykliwi i wykrzykiwali swoją wściekłość. Shirley Manson postanowiła pokazać się z zupełnie innej strony i trochę inaczej budować wizerunek zespołu rockowo-alternatywnego. Butch Vig jest bardzo kluczową postacią na tej płycie i w ogóle w zespole Garbage. To jest perkusista, człowiek odpowiadający za sample, ale w przeszłości także wielka postać, jeśli chodzi o świat producencki, bo to on produkował płytę Nevermind Nirvany, pracował też nad płytami Smashing Pumpkins. O muzyce wie wszystko i kiedy zespół Garbage wchodził do studia, to studio też potraktował jako instrument. Ale wspomnę tylko, że Butch Vig, mówiąc o drugiej płycie Garbage, wspominał, że jest to połączenie krystalicznej ostrości i dorastającego piękna. Brzmienie zespołu, który cały czas dojrzewa, to kolejne zdanie z jego wypowiedzi. No i Butch Vig wspominał też, że nagrywając ten album chodziło o to, by gitary były głośniejsze, a melodie bardziej popowe. I chyba to się bardzo udało, słuchając tej płyty. Warto też wspomnieć, a właściwie to jest taka wręcz kluczowa informacja, że niektóre utwory z tego albumu w takiej wersji surowej, pierwotnej miały nawet 120 ścieżek audio. W 1998 roku nie było zbyt powszechne pracowanie na Pro Toolsie, a Garbage pracował tak intensywnie, że podobno program zawieszał się co 10 minut i trzeba było od nowa stawiać komputery. Więc pracowali na samplach, pracowali na tych ścieżkach zwielokrotnionych, zapętlali smyczki, odwracali werble, robili sprzężenia gitarowe, filtrowali wokale, no wszystko po to, by stworzyć płytę, która przetrwałaby próbę czasu. Dzisiaj już wiemy, że tak się właśnie stało. Natomiast Butch Vig wspominał, że po pracy w studiu powstało tak dużo materiału i te 120 ścieżek, które było nakładane na siebie, sprawiło, że można by zbudować 5 fantastycznych płyt studyjnych, ale oni ograniczyli się do 12 ścieżek, do 12 utworów. To takie piękne porównanie znalazłem w internecie, że to tak jakby upiec ciasto ze 120 składników i podać tylko 14 kawałków. Słuchamy dzisiaj tych kawałków, które podał nam zespół Garbage. Kolejny hicior, który na tej płycie się znajduje, to Special. Piosenka, która była nominowana także do nagrody Grammy w kategorii najlepsza piosenka rockowa, ale także najlepszy występ rockowy duetu lub grupy. A w tej piosence, skoro już wcześniej nawiązałem do tego, że zespół czerpał szeroko z popkultury, to także i tutaj w tym utworze pojawia się fragment Talk of the Town od zespołu The Pretenders, ale to przede wszystkim Special, wielki hicior, który w 1998 roku także dominował w rozgłośniach radiowych, no i oczywiście w telewizjach muzycznych.

Hammer in my head to piosenka pochodząca z drugiej płyty zespołu Garbage, wersja 2.0, rok 1998. Być może zwraca uwagę brzmienie perkusji i na tej płycie, ale także, a może przede wszystkim w tym utworze. To nieprzypadkowy zabieg, ponieważ perkusja w tamtym czasie była nagrywana w opuszczonej fabryce cukierków w Madison. Wyjątkowość tej hali, brzmienia, akustyki, echa podupadłego budynku była tak specyficzna, że realizator dźwięku Billy Bush i Steve Marker postanowili wykorzystać to miejsce do zarejestrowania partii perkusji. Naparzali tak bardzo w gary, że w połowie sesji nagraniowych mieszkańcy zaczęli buntować się przeciwko hałasowi, wezwali policję. Policja przyjechała, wyprosiła muzyków z Madison, z fabryki cukierków. No i tak zakończyła się przygoda z perkusją w fabryce, ale udało się zarejestrować partie, które właśnie trafiły na tę płytę i to też jest specyficzne na tej płycie, na tym albumie i wyróżnia ją na tle krążków wydawanych pod koniec lat 90. Za chwilę posłuchamy kolejnego singla z tej płyty, Push It, piosenka, która chyba była pierwszym takim hiciorem z tego właśnie wydawnictwa. Ja wspomnę tylko, że co bardziej wnikliwi słuchacze zauważyli, że w pewnym momencie pojawia się fraza Don't Worry Baby, wyszeptana przez Shirley Manson. To fraza oryginalnie pochodząca z piosenki Beach Boysów z lat 60. Tak się jakoś złożyło, że sample z tej piosenki pasowały muzykom do echa, do takiej odpowiedzi, gdzie Shirley Manson śpiewa i odpowiedź z Beach Boysów pojawiałaby się w tym utworze. No ale im bardziej nad tą piosenką pracowano, tym bardziej muzycy stwierdzili, że chyba lepiej byłoby, gdyby Shirley Manson sama tę frazę wypowiadała, bo będzie lepsza tonacja odpowiadająca temu, jak muzycy napisali Push It. No i tak też się stało, ale zanim wypuścili tę piosenkę w świat, to zaczęli zastanawiać się, czy nie autoryzować tego, bo przecież prawa autorskie to rzecz święta, więc zwrócili się do samego Briana Wilsona o zgodę na wykorzystanie tej frazy. Brian Wilson był zachwycony, podobno do dzisiaj ma oryginalną taśmę zarejestrowaną piosenką Push It. Push It także w polskich, także w płycie z górnej półki. To nie są polskie nagrania, to jest płyta z górnej półki, a dzisiaj zespół Garbage i jego druga płyta.

Shirley Manson, Butch Vig, Duke Ericson i Steve Marker, zespół Garbage od połowy lat 90. w niezmienionym składzie. To się nazywa przyjaźń, to się nazywa przywiązanie, wciąż tworzą, ale rok 98 i płyta Version to Zero to jest absolutnie dzieło chyba największe w dyskografii tej formacji. Kiedy prace trwały i pojawiały się zapowiedzi, że taki to właśnie album trafi na rynek, no to pojawiły się plotki, że nazwa tej płyty to Sad Alcoholic Clowns, czyli smutni pijani klauni. Oczywiście jakiś obudził się protest wśród słuchaczy, że to niemożliwe, nie może być tak, by zespół o tak świetnej jakości miał tak źle nazwaną płytę, o jakichś klaunach, o jakichś pijakach, że to jest w ogóle zło, największy błąd, jaki może tylko zespół popełnić. Prawdopodobnie był to żart ze strony zespołu, chociaż do końca nie wiadomo, ale dzisiaj mówi się jako żarcie, który zespół puścił do swoich fanów ostatecznie, pracując przecież nad tą płytą na komputerach, tak bardzo ją programując wręcz, chyba nie mogło być inaczej jak właśnie wersja 2.0. To też takie mrugnięcie okiem do swoich słuchaczy. Płyta, która, już wspominałem, to przeniosła dwie nominacje do nagrody Grammy, a w kolejnym roku jeszcze nagrody za poszczególne piosenki. Warto też chyba wspomnieć, skąd w ogóle Shirley Manson wzięła się w zespole, bo ona na końcu dołączyła do muzyków. Otóż pierwotnie wystąpiła w programie MTV 120 minut. To był taki program pokazujący młode grupy. Shirley Manson zaprezentowała się tam z zespołem Angelfish, no i oczywiście zwróciła uwagę muzyków, którzy akurat chcieli wtedy stworzyć zespół i poszukiwali kogoś wyjątkowego. No, jak dzisiaj już to wiemy, Shirley Manson jest postacią absolutnie wyjątkową i do dzisiaj przyciąga wzrok, przyciąga uwagę, jest bezkompromisowa. Wtedy też właśnie taka była. Różnie wtedy o Garbage mówiło się, ale głównie były to pozytywne opinie. Płyta, której słuchamy, też wzbudzała wielki podziw. Podziw także ze strony Johna Greenwooda i Toma Yorka, panów, którzy tworzą zespół Radiohead. Kiedyś zapytani o to, co zrobiliby, gdyby Radiohead upadło, oni odpowiedzieli, że po prostu poprosiliby Garbage o pracę.

Za niespełna dwa lata ta płyta będzie świętowała 30 urodziny, ale w 2018 roku, kiedy przypadła okrągła 20, też działo się dużo, pojawiały się specjalne edycje. No i to wtedy padały też ważne hasła. W oświadczeniu Shirley Manson napisała, że Version to Zero to kwintesencja albumów Garbage. Vic Butch zgodził się z tym stwierdzeniem i powiedział, że to prawdopodobnie najlepszy album tej formacji. Zresztą był to szczyt twórczy i komercyjny zespołu. Płyta dzisiaj już absolutnie kultowa i pokazująca, jak wielki potencjał w tym zespole, w tych muzykach jest. Zresztą kontynuowany przez lata, no ale chyba już nie na takim wielkim poziomie. Końcówka lat 90. To jest też czas, kiedy w kinach w triumfy święcił film Titanic. Nie bez powodu o tym mówię, ponieważ przed nami już ostatnia kompozycja z tej płyty, You Look So Fine. Płyta kończy się takim bardzo ciekawym, nostalgicznym motywem filmowym, klasycznym. I ta końcówka nie jest przypadkowa, bo już kiedy piosenka była niemalże oddana do produkcji, już była przygotowana na ostatnim etapie, Shirley Manson przyszła do chłopaków i stwierdziła, że warto byłoby na końcu coś dodać. A to dlatego, że była na filmie Titanic i tam była taka ładna muzyka. I ta muzyka podobna też w Garbage pięknie by się wkomponowała w całe to dzieło. Budzwik był niezadowolony, bał się, że film jest kiepski i że to w ogóle popsuje całą koncepcję, no ale też inny z muzyków, Duke Erickson, opowiadał, że wszyscy tak podskórnie czuli, że Shirley Manson podrzuca świetny pomysł i szkoda byłoby z tego nie skorzystać. W związku z tym You Look So Fine kończy się takim pięknym filmowym motywem. Proszę posłuchać i jakby skojarzyć sobie, że to dzięki Shirley i temu, że wybrała się pewnego dnia na film Titanic do kina. Przed nami finał, ale ja tylko wspomnę, że oprócz tych finałów Garbage pojawiał się w innych kontekstach. Piosenka You Look So Fine była wydana m.in. na płycie Fun Loving Criminals w wersji zremiksowanej, więc finał jednej płyty był początkiem jakichś przygód dla innych zespołów. Warto to odszukać, bo może wyjść z tego też inna, bardzo ciekawa opowieść. Ale ta opowieść o Garbage, o płycie wersja 2.0 tutaj się kończy, tutaj stawiamy kropkę i tutaj dobiegamy do finału. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Na koniec You Look So Fine. Ja nazywam się Tomek Kowalewicz i życzę dobrej nocy.

Nie będę już kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem, wiem.

0: dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej loka w mieście.

w neuronach mych śpi. Przebudza się i drwi.